0: Przyczyna by najskiery zosu przy twarskich dziełach blisko pocznicy milinowod wopszkodzili. Twarskie dzieła przy nowym w ostatnim domie Radlubin w Ralbicach cia posledniej fazy. Kajż w obkruci w ostatni faro Szczepan Delan su po jednym lecze twara niemale na dzień po nieczasowym planie. Tu chwilu so jeszcze elektryka doinstaluje, a dzieła na wąkonym arealu so dokuncza. Nu Radlubin nastanie na miestnie dotalnie brożnie farskiego dwora. Jedno poskoduje twarenie zmieje miestno za 80 ludzi a płaci doromady 1,1 milion euro. Kun septembra na domkowance chce wosada nuotwo posvědčić. V Mužakowie su dziele pyklorowoho parka tukwilu za wopyczowariu zaurene. Nevedro je tam wutoru večo štome wopškodziło a bualiło. Dučasnie je jenoš areál wokuo nuoho rodu za publikum přistupny. Kaž zaurzba pyklorowoho parka zdzieli, pracuje so, na večo škode hač do kunca do dženja wodstronić. To bych ju pojeszcze, kotrzeż namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dżęca oczekuje nas słonczko z mroczelemi we wotmienie, przeważnie ma sucho wostać, jenoż przy ranicy kyczyskiej tam drę zmieja szwiele, dale do kraja pak potom nic. Żywe zlebrostupa biegu dnia na 33 stopniu, a k tomu zmiemy dżęco, choć czerstwy wiecik. Jutza a kajsztyż kunst do dżenia wostane przeczyny a sucho, jutza hać to 6 a 23 stopniu, potem temperatury zaso stupaja.
2: A to poladamy na dom też na pucze. Żane byskacze, nidzie nie mamy tu ochony łódźcy, znamięcia nam nicze nie przedeży, a też haczenia nam nie są znate. Jeden pokój mam, a to by kukuły. Tam nie możesz przezwiesić, mianowicie od mosta, hać do prytka k Mynskim Kierzam. Tam je pucz zaszlane. To robicie na to myśleć, gdyż chcecie do Pancic albo do Kukuła jeć. Jeśli jeszcze nie macie rady na zazwońcie Budyszin 7400 albo pisacie nam przez naszą chatą funkcję w naszej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
2: Dożdajcie się netko dalej. Sztuczku lubić od Olivera Tomasa. Sztyria pomięcine je po napo sześcich.

0: Lecho. Sto sovam nanim lubi.
1: Sicho mucha vesie, chala, kada un poco se sto verci.
2: Na sunco se nadion, kupac, sa sunčić, bunić.
3: Na čupo vedro, kupano.
4: Ja na kupano.
0: Biele vesela, v Lecho, prejevam serbski rozvoz.

0: Hier przed niekotrymi tydzieniami warnowali. Kontakt z jednotymi algami może wszelakie strołotniskie czerze zabinować. To bych upowieszcze, kotroż namakacze na naszej internetowej stronie, a na app MDA Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas oczekuje słoneczny dzień, ale też dość mroczelu zmijemy. Słońce a mroczele po takim we wotmienie. Przeważnie wostanie sucho, a to przy 33 stopniach. Też jutce a kunst tydzienia wostanie dalej przyjemne, czopwo, przeczelne a sucho. Jutce z 26 stopniami, potem zase hocisze.
2: A da schladamy na buče, môžeme reći za mňa se zejicami, ale jenom je buč zase svobode, tam je šitko zumone, tam môžete tiež zase ječ, ve kukove dobyče daleke čbovač, tam nejde přezvies, tam džel drohý ponovia. To sú naše vece, kýž my znajeme, tiež vyskače nám nejsú, žane znáte, je lepšiše, než to vidíče, zazonče nás rade 0591-7400, alebo písače nám přes našu app MDR Serbia, a potom to spíšne vozvíme. S tým je 4 pomenšené po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
2: A to je Mirčin Veclich.

Schlube dzieci dobre ranie. Kolega Dundaka na Schlube Filomilos switchi tutem tydzieniu wulki jubilej. Pretat steike stawiznički nastanu, so narawaja cihaja a z efektami wobdziewaja traje to swoju dobru kwilu. Jak nastanie stawizna za wuszy? A što je poprawom najczęsze na tym? To je so Dundak praszał, a wam sobotu rano na podziwieczyć o tym powiedał.

0: Dobry dzień, lubi słuchaki, a przy słuchariu. Hojo wasz serski program, a Diana Szicowa jo za was przy mikrofonie. Witam was na Radio Wugolzinku w Dolnosaskiej Rydze. Hoje z gorącego chorzebusa. Kak szopwo jo u was? Wysym adważasz stopniu mamy żyńca hołowy mistrze, ale wicze a przez wicze możemy skońcnie chulku wydychnąć, pędy se piczku ochłodzić. Co są nasze temy żyńca? My gledamy k drugiej mniejszynie w Niemskiej. Europski žijen spominania na holokaust Sintiju a Romu. Jo był zachadnu neželu, a leto sa dajo predny raz w cewej nimskej akcijske tyżynia przešivo anticiganizmoju. K tomu mamy informacje, a my spominamy žinca na přesliženie Sinti a Romu w casu nacionalsocializma. Pön, mam terminy za was. Borkojski domoniski adrast wie ne Svežen koinz miaseca zabiera organizatore ve Borkovach a okoline. A ze slednymi přigotovanjami zabirane su zavisče teke ve serskem domje žinca. Dokulaš tam vötvoriju žinca vjacor novu ustajencu. Net vecik tomu. Wir grajome žinca vašu najlubšu muziku, a na zachopienku su naše feriove žiši na reže. Naša zverecna serija pokšacujo, a žinca ogledame uhacam. Nečo los, rednje až z čopedla.
1: Raz, dva, tri! Žiši k radiju! Ojo vaš, žiše cepastro!
0: My mamy ferie, a to godla grajome kuste žen, bajku, abo čojenje za vás, lube žiši, a nintove augustče se pla zvieretu rozgledujome. Pla uchacu, sme žinca duce.
2: Veliki uši.
3: Mam zavisče nejrydnejše mie, dokulaš gronje mie uchack šnuvi. Mam pak také největší uši, ako je uchacový svět, ještě ví, že ho nejo. Dejím se přece pracovat, až moje uši po zemi nešvíratej. Te druhé uchacky se mi usmějí a vytrží se sromám za svoje veliké uši.
2: Togodla seží uchack šnufi, slidným casu cesto cevo samučky ve šamnej deli. Teke žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo tije rumnosti, cevo, samučke a pvaco.
3: Mejej, mauka, co ga jo se šistavo, co godla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mi jo ulicovaš?
4: To razajča, som při snidanju kakavu nablido rozkidnula. A mama jo pen menała, aż ty już zasypałkaś. Dlatego som była kradu dużna, a przez to nie som merała, wyż ludzi gledasz. Kajwa se ucapnica na mnie rozgniewała. Ako som przy obieże ulicowała, kak jo ucapnica me szczokała, jo me mejnan z wadczym głosom umiatowała.
3: Oho, a dlatego se żinca taka dużna?
4: Ach, dokulaš, jo nan me tak umiatoval, som svojomu bračoju krajky schovala. A me brač jo net přes dvor gnal a volal. Josefinka jo me krajky předzeva. A naša starka ga namo kužde viaco bajku ulicujo. Ale cora jo ju jano mejomu bračoju ulicovala. A žinc zajčo ninto...
3: Ach, nie płacz, Józefinka. Zawieszcie tebie już pytają. Daj od nie, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lub żyń dłyko rydny nie są. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyń pytom nikotary rydny dny. A nie to żyń malsnie zasi do mojej. Hop, hop.
4: Mienisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo wiem.
4: Ach, uchac klube, dziękujem se si, a su mnie tak przysłuchał. A nimo tego masz wielgin redne wielgi przysłuchańskie uszy. Nie znają nikogo, kęcz ma takie takie redne przysłuchańskie uszy.
2: Niemcia uchack se smiał, wet jednego ucha aż k drugiemu. A zatem, aż Józefinka domaj gnała, jo teke uchack Schnuffi chwatał k tym drugim uchackam, dokula se wiecie niejo sromał za swojej wielkiej uszy. Ale wenio był giardy, aż jo miał nieco, coś te drugie uchacki niamają.
3: Albo znajosz o wysnasz nikakiego uchacka, któryś ma takie redne wielkie przysłuchańskie uszy.
5: No, wielkie uszy z tej dobrej za przysłuchanie. To ja doch redny końc żyńcajsznego czojenia. Wicze jo cele wesebne dakel nasz rysza programa. Aż to wicze po takim. Lubię dzisiaj.

sind die Aromen Atekepsi Sushniki Laleri, Lovara, Kalderasch, Aboieniskich, suf Europie stolischer Duiko Petrafione wird Diskriminatia. Na terenie Jinsaischnee Rumunskeje, wird Tensasne Wierhoistfach Votava Moldau Avalachai, su Ashtos Reich Jivischnastego stolischer Pesch stolische Duiko Jarjali Romo ako Niewolniku. Po założeniu niemskiego księżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z którymi su zinti a Romy dejali byś znamy su trajnie zasedlone. Obca z Weimarskiej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłynie zregistrirować.

Ta polityka Józef w III Reichu knieżyła dalej. Polityczne rubinie pszało Zinti a Romu Józef zachopiło direktnie żywiś na ściostoci a ciżaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pominionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nieto pepajżowali każdego, a kiope ich mienieniu mega niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarzowali su to z biologickim terstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Sinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu k sterylizacji. Perla szakich herościów a brachów su zarydowali jako kategoriu za sterylizację derbnu słabomysl. Niente su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su Sinti a Romy byli żywiś na 605 a ciżaścia w nürnberskich kazniach definiowane jako drużynie cudza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałnego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazę żenienia a nuskane zielenia manżelstwa.

1906 a ci ziaścia su we strobotniskem Amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przesliżenia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku zinsaśnej Czeskiej Republiki. Przytom sumia z drugim udzielali rodopisy jednotliwych familii Roma a Zinti. A te su se sięgnuli psasy przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu a weców. 1906 a ciżaścia jo uszy tego sledował ukaz we wejowaniu przeciwo cygańskiej plozy. Ten jo dał zakład za nuskanie Zinti a Romu westaś trajnie zasedlone na wiestem miestnie. Praktyski jo to pak weznamieniło zamiestnienie w Legwach.

żebyś na siostru Wesem a ciżeścia je przesledowanie Zinti a Romu dojśpiło nowy schejzing. Zapsimy się cygan nie je więcej weznamieniło właśnie żywienia, ale jadnu rasu. Ukaz nie jużego zastąństwa we wejowaniu przeciwu cygańskiej ploze i nuskał szyknych Romu a Zinti sedaś policajski registrirować. Zachopili suse predne deportacje Romu a Zinti do koncentracijskich ległów. Leto pezdzie susledowali masowe deportacje per całym terenie Reicha. Samo w koncentracijskich ległach jo stigmatizacja krzacała dalej. SS jo dzieliła popażonych przez weznamienienie z ciroszkami we szakorach ich barwach do szakich kategorii. Z większego su Romu a Zinti weznamienili z czarnym kusikom za tak pominionych azocjalnych popajżonych. W niekotarych legwach jo była swejska kategoria cygan z brudnym kusikom.

až do septembra živišna 690 a čižašťa jo centrára rajša za vejovanie přešivo cigaňskému nerodoju registrirovalo čižašťa 1000 zinti a romu. Supestajili jich deportirovaš z rajša ven do ligu za nuskanech živašerio v obsažony Pelskej. 16. decembra živišna 602 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu šiknech ešti v rajšu zavestanech zinti a romu deportirovaš do koncentracijských ligu a getu. Cygańskie legło w koncentracyjskim legwie Auschwitz-Birkenau są natwarili żywiśna 602 Asterżaścia. 2 augusta żywiśna 604 Asterżaścia są tam usmiercili slednych przeżywiecych w płonowych komerach, a legło zaurili.

0: Najważniejszy Roma a Sinti Centrum a Muzei w Niemskiej je dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajny ustajęcuk stawi znam a przesledowaniu mięczyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za Bergarskie pszała centralnej rady a jej członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesaženje zarunanjev za opere, skoncenje vesebnega registrirovanja a diskriminacije přes statne zastojnstva. Neopak žedna pšicena pepuštiš stražnivost na pšešivo do namec z voljnemu rasizmoju a diskriminaciji. Živo za bergarske pšava jo notne veci ako kde.
0: Šakorake lokalne dokumentacijske mjestne ako v Magdeburgu abo v ramiku temporarnych projektov pokazuju nachylne vesebne abo drogujúce ustajence k temie Sinti a Roma v Nímskej. Živiš na 602 a živiš jaset je zvieskové kniežarstvo obzamknulo založiš nacionálny pomnik k dopominaniu na morženie ako cygany přesledovaných európskych Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karavan obstoj ze studnie z kamieniom, ako se dajo zapuścić. Na nią laży kuźdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowe mordarstwie teje mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20. decembra 2012 świetosnie przepedał z jawną.

0: Etnograf Adam Bartosz je v letach 1980 do 2012 navědoval regionální muzeum Tarnów. Ven ulicu jo ve nastašu večelenia za stavizny a kulturu Roma v etnografickém muzeu Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego żywa, jak som złożył żywiśnia z 1972, jo była zgromadzieństwo Roma. To jo było jedno z prednich magisterskich żywów takiego radza. Ako som zachopił żywaś w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzieństwie, a som organizował ustajeńcu w Pelskiej, neskery jedną z prednich na swie ще велику устаєнцу, к темі Рома, Рома в пельцькій культурі. Устаєнца його советверіва живіш нас часто живіша седем часет. Tarnowski muzeum se rozsužil přiuzeš romanskou tematiku do svojego statuta ako jednu z bytostných našego muzea. Sme zachopili užívaš romanskou zbierku na tej báze, jo živiš nás často živiš jaset, bez sviblovania ta predná nasvieše trajná muzeálna ustajenca, ktorúž dožincašnego modificirujú ve všakých variantách. Ustajenca pod titulom Cygane, Rome, stavizna a kultura, jo vi žeš dožincajšnego. Vena nie je velika, ale to nie je slušateke na dverje muzeja ugetovane plenier pred kúvim nebjom, kaž tradicionelne legvo ciganov, romov s originálnymi vezami a stanami. Šakoraka aktivite na tom dverje spechujú a širje stavizne a kultúru romov, teke Roma festivale. A tradicionálna ustajenca nuči ve muzeju predstaja stavizne Romove casa, ako sú spúščili Indisku v 11. stolišu až do žincašnego dňa a tematizujú všaké aspekty staviznu a elementy Roma kultúre. Za tú ustajencu zajmujú sa ogledarie z celého sveta. No, to nie je taký veľký muzej, to nie je Tarnov, nie je veľký centrum, ale ustajencu ogledujú sebe leto a pleto ducente tisíc zajmcov z Polskej a druhých krajov.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgroń rozkładuje Adam Bartosz sierz kości przy używaniu za przymiesio Zinti Aruma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygany albo Romy, obyczajmy to przesianie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli co ja problem. Najbliższy przykład za nas Pelokow są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiacjonych sąsiadów, których mieli za nimich ludzi do krono mimo zakładnej człowieckie kakos, czy cesto z gastanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znacznie neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane całe przypadnie. A Romy są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganys, cygane, ale tak bohemiane to groni ak psidus czeski. Weni su ga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokolaś tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w byzantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinga noi cygane su gronili takie sięgające kupce, kotarejesz żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskiej w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane, cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski su groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokud lajo nastał w 70-tych letach taki proces pla inteligencji Romu, pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romaskie muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali a przyuzeli. Med 70-tych let lansirio to mnie w głównych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiązujące. W Polsce pak mogę wesebnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Weni przecie zase gronie. Mój nanio był cygan, mój stary nanio był cygan, a ja se czuję tak jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena się żyjna wiece przesadzio. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszałe swojskimie.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest

0: Roma asenti majuv pelske oficjalny status etniskeje mienczyny. Ten status je ustajony w nacjonalnej mienczynowej kazni, ketaraż im zawieścijo wieste pszała opliwania ich swejskeje kultury a rece.
1: Romowie w Polsce uznani są wedle ustawy jako tak zwana grupa.
2: Romy są polskie przypiznate jako etniska mienczyna na rozdzielkę narodnym mienczynom, gdyż się pesigują na obstojecy stat jako niemska, ruska, czeska albo słowakska mienczyna. Etniske mienčene nemajú žiaden pešek obstojacemu statoju. V Pelskej sú to napríklad Vemky, rusínska etniska kúbka abo Tatáre, tatárske statka nedajú, abo Karajmi, a teka Rome. Rome sú jedna z najväčších kúbkov, ktoré štvrje tú etnisku mienčinu. 2003 knižarstvo pripovieživo program na dobro skromaženstva Romov v Pelskej a rovnostajenie s drugimi bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vášňa živenia, kultúra súga zavinovali nízky kubojenský nivou Romov. Tož ten program knižarstva je dejo polepšiš obstojnosť či Romov na pelu kubovania, strovote, prešivo bžes živabnosti a také širiš wiedu w tej mienczynie, jej kulturie a skromażeństwie. Wesebnie kultura a wieda w skromażeństwie Romu z tej byłej zakład za nasz muzej, za wszakorakie projekty, któreś sudejali spiechować romarską kulturu. Już o niektóre lata jest to nie to program integracji skromażeństwa Romu.
1: Jako program integracji społeczności romskiej.
0: Adam Bartosz przystaje k sytuacji Romu Azinti w Pelskiej.
1: Według spisu z 2011 roku w Polsce.
2: Peludlicy News lata 2011 jo Pelskiej bydli wo jadna 17 tysac Romu. Przyduce Ludlicy nie 2011 jo pokazało jano 13 tysac Romu. Te liczby pak su wielgin petket noszone prze specyfiku Ludlicy nie. A już je tego Rome sami cesto deklarują polską nacjonalność. Płaszczyce przepisy we Polskiej dowolią tylko uznać dwojne nacjonalności. Tak mogą się uznać jako prydne, ke etniskie kupce, tak są Rome definiowane, a jako drugie, ke polskie narodności. Albo naopak, jako prydne mogą się identyfikować z polską narodnością, a jako drugie z romarską. Gdajú pak, až fakticky v Pelskej bydli už je 20 tisac Roma, je to krádo malá liczba v prirovnaniu s drugimi susednými krajami, sú to gato lepta 3 promile celej ľudnosti.
1: Bardzo nevielka liczba v stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanowią oni zaledwie 3 promille całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizację tego.
2: Ze ostatniego boka stajają się nagledne sumy ke przesadzeniu toż tego projekta. My na przykład jako muzej przełzujemy projekt z używaniem już naspomnionej międzynarodnej karawany spomniesza. Wyzjawiamy widomnostny litopis studia Romologika a organizujemy kubańskie projekty za Romu, ale także za całą tworzyżność. Pracujemy się uczyć tolerancji, rozmieszczać a skromadne żywienie z Roma.
1: I współżycia ze społecznością romską.
0: Takie w Polsce są Sinti a Roma polityczki organizowane.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również.
2: Chciałeś ci przypomnieć, aż ja.

0: Tarnowie, że się muzei tego najstarsze polskie romanskie towarzystwo założone 1936 czasem. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycyjnej romanskiej kultury. Nasz muzei krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Sna Schneewitze Pejivania gerne Projekt Kstawiznam Roma Azinti w Pelskiej, Jomjazy Narodna Roma Karawana Spomnisia.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które.
2: Jeden z ważniejszych projektów, które jsme organizowali w 1906 a 1906, to był Międzynarodny Opomnieński Trek Romu. To był taki tradycyjny, zrekonstruowany cygański przesiek. Za to jsme używali nasze muzealne wezy a upożyczyli konie. A taki wezowy siek już sięgnął niektóre dny długo namiestna, że są masowe rowy w średniej światowej wojnie zamordowanych Romów, kiedy są byli opory niemskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miestno około Tarnowa w najbliższe okolinie już 6. Aby te miestne westali spomnieszu, sme biego liet tam naperali spomnienskie tofle, pomniki a druge. Jużo wesem liet ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Zinca jo to międzynarodny opomnienski trek na Romu w formie tak pomnienonej tabor konferencji. Na niej se wiadomnostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romskiej kultury, polityki, na przeciwu Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

Anka Rielzena, Johus Biwawa, Wöna Jove, Shegu, Duze, Bua. Alle Nizjano, Seche Gom, Teke, Dwuike, Jesdes, Automs, Wusha, Jusa, Morgich, Dovolario, Teke, Letosa, Do Prosninske, Gotzasa. Mama, Wenasche, Musice, Tüschenja, Jinza, Sato, Segorzice, Song. Znate, Jos Biu, Mam, Dwuiku, Ruku, Przez, Czeski, Road Movie, Jizda, Zleta, Żywisch, Nastrzosto, Styri, a Żywisch, Jaset. V Česky má film Žinca kultový status. Frontman band Bute, Radek Pasterňák, grajo ve jadne z gvónych rolu sám ve filmie sobu.

0: Dobre dzień, dobry przysłuchaki, a przysłuchari. Hojo wasz serski program, a Diana Szicowa jo za was przy mikrofonie. Witam was na Radio w Gorzinku w Dolnosaskiej Rydze. Ho z gorącego chorzebusa. Kak szopwo jo u was. Wysym adważasce stopnio mamy żyńca hołowe mistrze, ale wicze a przeswicze możemy z końcnie chylku wydychnusz pędy se piczku ochłodzić. Co są nasze temy żyńca? My gledamy k drugiej mężczynie w Niemskiej. Europski žijen spominania na holokost Sintiju a Romu. Jo był zachadnu neželu, a leto sa dajo prietny raz v cewe nimske akcijske tyženja přešivo anticiganizmoju. K tomu mamy informacje, a my spominamy žinca na přesliženje Sinti a Romu v casu nacionalsocializma. Pön, mam termine za vás. Borkojski domoniski adrast wie ne Svežen koinz miaseca zabiera organizatore ve Borkovach a okoline. A ze sletnymi przygotowaniami zabierane su zawisze teke ve saskem domje žinca. Dokulaš tam vötvoriju žinca viacor novu ustajencu. Net vecik tomu. Wir grajome žinca vašu nejlubšu muziku a na zachopienku su naše feriove žiši na reže. Naša zverecna seria pokšacujo a žinca ogledame uchacam. Nečo los. Rednje až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši k radiu. Ojo vaš, žiše cepastro.
0: My mamy ferie, a to gotla grajome kuste žen, bajku abo čojenje za vás, lube žiši, a nintove augustče se pla zvieritu rozgledujome. Pla uchaco, sme žinca duce.
2: Veliki uše.
3: Mam zavisče nejrydnejše mie, dokulaš gronje mie uchack šnuvi. Mam pak takie najwyższe uszy, ako je uchacowy świat, jeśli widzę o niejo. Dejm se przecej pracować, aż moje uszy po zemi nie świratej. Te drugie uchacki se mi usmieją, a wytargi se rozromam za swoje wielkie uszy.
2: Togo dla seži uchack sznufi, slednym casu cesto cewo samučki we szamnej geli. Teke žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo tije rovnosti, cevo, samučke a pvaco.
3: Mejej, mauka, co ga jo se šistavo, co godla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mi jo ulicovaš?
4: To razajča, som při snidanju kakavu na blido rozkidnula. A mama jo pen menała, aż ty jużo zase pałkaš. Dlatego som była kradu tużna, a przez to nie som merała, gdyż ludzi gledaš. Kajo se ucapnica na mnie rozgniewała. Ako som przy obieže ulicowała, kak jo ucapnica me ščokała, jo me mejnan z vačim głosom umiatoval.
3: Aha, a dlatego se žinca taka tużna?
4: Ach, dokulaš, jo nan me tak umiatoval, som svojomu bračoju krajky schovala. A me brač jo net přes dvor gnal a volal. Josefinka jo me krajky předzeva. A naša starka ga namo kužde viaco bajku ulicujo. Ale cora jo ju jano mejomu bračoju ulicovala. A žinc zajčo ninto...
3: Ach, nie płacz, Józefinka. Zawieszcie tebie już pytają. Daj od ny, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lubi żyń dwójko rydny niesu. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyń pytom nikotary rydny dny. A nie to żyń malsnie zasi do moj. Hop, hop.
4: Mienisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo wiem.
4: Ach, uchac klube, dziękujem se si, a si mnie tak przysłuchał. A nimo tego masz wielkie, redne, wielkie, przysłuchańskie uszy. Nie znają nikogo, kiedyś ma takie, takie redne, przysłuchańskie uszy.
2: Niemcio uchack se smiał, wet jednego ucha aż k drugiemu. A zatem, aż Józefinka domy gnała, jo teke uchack Schnuffi chwatał k tym drugim uchackam, dokula se wiecie niejo sromał za swojej wielkiej uszy. Ale wenn jo był gjardy, aż jo miał nieco, coś te drugie uchacki nie mają.
3: Abo znajosz o wysnasz nikakiego uchacka, kytaryż ma takie redne wielkie przysłuchańskie uszy.
5: No, wielkie uszy z tej dobrej za przysłuchanie. To ja doch redny końc żyńcajsznego czojenia. Wicze jo cele wesebne dakel nasz rysza programa. Aż to wicze po takim, lubi dzisi.

sind die Arome Atekepsi Sushniki Lareri, Lovara, Kalderasch, Aboieniskich, suf Europie stolische Duiko Petrafione vet Diskriminatia. Na terenie Jinsai Schnee Rumunskeje, vetensas nech Wierhoistfach Wota va Moldau Avalachai, su Ashtos Reich Jivischnastego stolische Piesch stolische Duiko Jarjali Romo ako Niewolniku. Po założeniu niemskiego księżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z którymi su zinti a Rome dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskiej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłynie zregistrirować.

Ta polityka Josef w trzecim rajchu knieżyła dalej. Polityczne ruby nie pszało Zinti a Romu, jo se zachopiło direktnie żywiśnaściostoci a ciżaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pominionego zaobrańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nieto pepajżowali każdego, a kiope ich mienieniu mega niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarzowali su to z biologickim terstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Zinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu k sterylizacji. Pedla szakich herościów a brachów su zarydowali jako kategoriu za sterylizację drbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su Zinti a Romy byli żywiśnaściosto pieś a ciżaścia we nürnbergskich kazniach definirowane jako drużynie cuza rasa. Przybierające su ich usiskali ze zjałonego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazy żenienia a nuskane zielenia manżelstwa.

1906, a ci zaścia su we strobotniskem Amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przesliżenia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku zinsaśnej Czeskiej Republiki. Przytom sumia z drugim udziałali rodopisy jednotliwych familii Roma a Zinti. A te su se sięgnuli pcase przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu a weco. 1906 a cizaścia jo uszy tego sledował ukaz we wejowaniu przeciwo cygańskiej plozy. Ten jo dał zakład za nuskanie Zinti a Romu westaś trajnie zasedlone na wiestym miestnie. Praktyski jo to pak weznamieniło zamiestnienie we Legwach.

aż do septembra 1936 i od centrala Reicha za wejowanie przeciwko cygańskiemu nierodoju rejestrowało 30 000 Sinti a Romu. Supestaili ich deportirować z Reicha, wenn do ligu zanuskanych żyła serio w obsadzonej Pelskiej. 16 decembra 1942 jo Himmler rozsudził w Auschwitz ukazu szyknych iści w Reichu zawestanych Sinti a Romu deportirować do koncentracyjskich ligu a getu. Cygańskie legło w koncentracyjskim legwie Auschwitz-Birkenau są natwarili 1942. 2 augusta 1944 są tam usmiercili śledznych przeżywiecych w płonowych komerach, a legło zaurili.

0: Najważniejsze Roma a Sinti Centrum a Musei w Niemskie jo dokumentacijski a kulturny centrum niemskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajny ustajęcuk stawiznam a przysledowaniu mięczyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo zabiergarskie pszała centralnej rady a jeje członkojskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesażenie zarunaniu za opery, skończenie wesebnego registrowania a dyskryminacje przez statne zastojnstwa. Nieopak żadna przycena pepuścić strażniwość na przeciwo do namece z wolnemu rasyzmu a dyskryminacji. Żywo zabiergarska pszała jo notne wiecej ako gdy.
0: Szakorake lokalne dokumentacyjskie miestne, ako w Magdeburgu albo w ramiku temporarnych projektów pokazują nachylnie wesebne albo drogujące ustające k temie Sinti a Roma w Niemskiej. 1902 1900 zwieskowe kniżarstwo obzamknuło założyć nacjonalny pomnik k dopominaniu na morzenie ako cygany prześladowanych europejskich Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karawan obstoi ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na nią leży każdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informiruju tofle we ugranicowaniu a masowym mordarstwie teje mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20 decembra 2012 świetosnie przepedał zjawu.

0: Etnograf Adam Bartosz je w latach 1986 do 2012 nawiedował regionalne muzeum Tarnów. Ben ulicujo w nastasiu wecielenia zastawizny a kulturu Roma w etnograficznym muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego dzieła, jak som złożył 1972, to było zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich dziełów takiego radza. Ako som zachopił dziewoś w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu w Pelskiej, neskery jedną z prednich nazwi ještě veliku ustajencu k týmě Roma, Roma ve pelské kultúrie. Ustajence jo se vetveriva 1967. Tarnovský muzej jo se rozsužil přijuzeš romanskou tematiku do svojego statuta ako jednu z bytostných našego muzeja. Sme zahopili užívaš romanskou zbierku na té báze jo 1967 bez sviblovania ta predná na svieše trajná muzeálna ustajenca, ktorúž dožincašnýko modificírujú vo všakých variantách. Ustajenca pod titulom Cygane, Rome, stavizna a kultúra jo vížeš dožincašnýko. Vena nie je veľká, ale to nie je slušateke na dverie muzeja ugetované plenér pred kúvim nebiom, kaž tradicionálne legvo cyganov, romov s originálnymi väzami a stanami. Šakoraka aktivite na tom dverje spechujú a širje stavizne a kultúru romov, také Roma festivale. A tradicionálna ustajenca nuči ve muzeju predstaja stavizne romov vecasa, ako sú spuščili Indisku ve 11. stolišu až do žincašnego dňa a tematizujú šaké aspekty staviznu a elementy Roma kultúre. Za tú ustajencu zajmujú sa ogledarie z celého sveta. No, to nie je taký veľký muzej, to nie je Tarnov, nie je veľký centrum, ale ustajencu ogledujú sebe leto a pleto ducente tisíc zájemcov z Polskej a druhých krajov.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: W rozgronie rozkładuje Adam Bartosz ciężkości przy używaniu za przymiesią Zinti Aroma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygane albo Romy, obyczajmy to przeszenie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli, co jest problem. Najbliższy przykład za nas Peloków są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiacjonych sąsiadów, których mieli za nimich ludzi do krono mimo zakładnej człowieckiej kakości. Cesto syga stanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znaś neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganes, cygane, ale teke bohemiane to groni ak psidus czeski. Wenni su ga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokulaś tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w byzantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinga noi, cygane, su gronili takie takie sięgające kupce, kotarejś żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskiej w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane, cygan. W wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski so groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokodla jo nastał w 70-tych latach taki proces pla inteligencji Romo, pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romaski muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali a przyuzyli. Wet 70-tych lat lansirio to mnie w gwonych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiązujące. W Polsce pak mogę wesemnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Wenni przecie zase gronie, mój nanio był cygan, mój stary nanio był cygan, a ja se cuju tak jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena się żena więcej przesadziła. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszałe swojskimie.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Roma asenti majów pelskie oficjalny status etniskeje mięczyny. Ten status je ustajony w nacjonalnej mięczynowej kazni, ketaraż im zawieścijo wieste pszała opliwania ich swejskiej kultury a rycy.
1: Romowie w Polsce uznani są wedle ustawy jako tak zwana grupa.
2: Romy są polskie przypiznate jako etniska mięczyna na rozdzielkę narodnym mięczynom, gdyż się pesigują na obstojecy stat jako niemska, ruska, czeska albo słowakska mięczyna. Etniske mięczyny nie mają żaden pesik obstojecemu statuju. W polskiej są to na przykład Łemki, rusińska etniska kubka albo Tatary, tatarski statka nie dają, albo Karaimi, a teka Rome. Rome są jedna z największych kubków, które stworzyły tu etnisku mięczynu. 2003 knieżarstwo przypowiedziało program na dobro skromażeństwa Romowe Pelskiej, a ronostajenie z drugimi bergariami. Do tych miejsc nie są z nimi obchadali ronopszaunie, ich ważne żywienia, kultura suga zawinowali niski kubłański niveau Romu. Toż ten program knieżarstwa jadeo polepszyć obstojności Romu na pelu kubłania, strowote, przeżywo bez żywabności, a teke szyryś wiedu w tej mięczynie, jej kulturie a skromażeństwie. Wesebnie kultura a wieda w skromażeństwie Romu z tej byłej zakład za nasz muzej, za wszakorake projekty, któreś sudejali spiechować romasku kulturu. Jużo niekotar lieta joto niento program integracji skromażeństwa Romu.
1: Jako program integracji społeczności romskiej.
0: Adam Bartosz przystaje k sytuacji Romu Azinti w Polskiej.
1: Według spisu z 2011 roku w Polsce.
2: Pelutlicy News lita 2011, jo Polskie bydli wo jadna 17 tysac Romu. Przyduce Lutlicy nie 2011, jo pokazało jano 13 tysac Romu. Te liczby pak su wielgin petket noszone prze specyfiku Lutlicy nie. A u się tego Romy sami cesto deklarują polską nacjonalność. Płaszczyce przepisy we polskiej dowolią tylko uznać dwojne nacjonalności. Tak mogą się uznać jako prydne, ke etniskie kupce, tak są Romy definiowane, a jako drugie, ke polskie narodności. Albo naopak, jako prydne mogą się identyfikować z polską narodnością, a jako drugie z romaską.

0: Lepšou zjoma projekt s užovaním juž naspomňoneje mjazenarodneje karavane spomneša. Vezjavjome vědomnostne litopis studia romologika a organizirujome kubvojenske projekte za Romu, ale teke za cevu tvorižnosť. Procijome se ucvišť tolerancu rozmiše a skoromadne živinje z Roma.
1: I spúžeťa ze spoločnosťou romskou.
2: Teke v PSG sú zintia Roma politicky organizirované.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również...
0: Ksiołyści, przyspomnieś, aż jo w Tarnowie, żeś jo muzei, tego najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jo szerzenie a uchowanie tradycjonalnej romańskiej kultury. Nasz muzei krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Sna Schneewitze peživanja gerne projekt, kstavi znam Roma Azinti w Pelskiej, jom jazy narodna Roma karawana spomniesia.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które jsme organizowali w 1906 a 1906, to było międzynarodny opomnienski trek Romu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za to jsme używali nasze muzealne wezy a upożyczyli konie. A taki wezowy siek, już sięgnął niektóre dny długo namiestna, żeż są masowe rowy w średniej światowej wojnie zamordowanych Romu, kiedyś są byli opary niemskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miejsc około Tarnowa w najbliższej okolinie jest 6. Aby te miejsca wystali wspomnieszu, jsme biegło lat tam naparali wspomnienskie tofle, pomniki a drugie. Już o 8 lat ma ten mobilny trek stacjonarną formę. Żyńca jest to międzynarodny opomnienski trek na Romu w formie tak pomnionej tabor konferencji. Na niej se wiadomostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu zleżenia romskiej kultury, polityki na przeciwko Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

Anka Rielzina, Joho Spivava, Wöna Jove, Schegu, Duze, Boa. Alle Nizjano, Seschegom, Teke, Dwuike, Jesdes, Autom, Swusha, Josa, Morgich, Dovolario, Teke, Letosa, do Prozninske, Gotzasa. Mamy w naszej muzyce tużynia żynca za to Sygorzycy Song. Znate jo spiu Mam dwójku ruku przez czeski road movie Jízda z lieta 1904 a 1910. W czeski ma film żynca kultowy status. Frontman band Bute, Radek Pasterniak, grajo w jadnej z głównych rolu sam we filmie sobu.